zero. Ba, ba. Delta, Washa, Shosho. Eplika, ba, ba, ba. Feli, Jobe. Chaka, Chafo.